0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Radio.

0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata. Wygrali z Argentyną. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o dwóch łodziach, które się przewróciły na jeziorze Żywieckim. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4. A następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
3: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
1: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
4: ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.
2: Super FM. Pogoda.
5: Poniedziałkowy poranek w naszym mieście Rześki. Na termometrach teraz 11 stopni niedaleko placu Kościuszki, 11 także w pobliżu bramy portowej. Dzisiaj do 18 stopni. Niewykluczone, że w ciągu dnia będziemy musieli schronić się pod parasolem. Po południu może pokropić.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Lato. Lato.
5: I stało się. Ci, którzy obstawiali, że Hiszpanie zdobędą mistrzostwo w piłce nożnej, mogą uznać, że wczorajszy wieczór był pełen emocji. No i jedna bramka dała upragnione trofeum. Dzień dobry, kłaniamy się w poniedziałkowy poranek. Jarek Fengler, zapraszam do 10:00. Po 7:00 startuje nasza wakacyjna zabawa. A czy jeden e-mail może pomóc skrócić wielomiesięczne kolejki do specjalistów? Sprawdzimy to. Jak to wygląda właśnie w naszym mieście?
0: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Lato.
0: Super FM.
5: Dzień dobry, prawie 5 po 6:00.

Coraz bardziej podoba nam się nowa piosenka Marisy Odkochaj. Prawie 11 minut po 6. Dzień dobry, lato. Sporo działo się w ten weekend w naszym mieście. Po pierwsze, wakacyjne miasto kobiet na Łasztowni. Po drugie, ponad 1700 osób pobiegło ulicami Szczecina. Uczestnicy portowego półmaratonu i maratonu Szczecin wystartowali i finiszowali na stadionie miejskim przy Twardowskiego. I do tego jeszcze 8. Szczeciński Marsz Równości. A szczypiornistki Pogoni Szczecin poznały pierwszego rywala w nowym sezonie Ligi Centralnej Kobiet. O tym już za chwilę w naszym porannym programie w Radiu Super FM. Dzień dobry, lato. Prawie 12 minut po 6. Tak, rozpoczynamy nowy tydzień z Radiem Super FM.

jak lubicie, szczególnie w poniedziałek, bez niepotrzebnych wariacji muzycznych, stanowczo i skutecznie budzimy się przed momentem Hozier, a tak do was mówi gra Super FM. Na zegarze prawie 20 po 6, poniedziałkowy poranek, trochę w chmurach i od czasu do czasu zagląda do nas słońce, taki pogodowy przekładaniec. A za chwilę więcej szczegółów o pogodzie, teraz obiecany sport. Nadchodzący sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na parkietach zaplecza Orlen Superligi rywalizować będzie aż 12 zespołów. Pogoń chce walczyć o wysokie cele, a dla szczecińskiej drużyny będzie to kolejny sezon rywalizacji na wymagającym zapleczu Orlen Superligi. Pogoń rozpocznie walkę, przypominamy, o ligowe punkty we wrześniu, a już pierwsze tygodnie mogą dać odpowiedź, jak zespół odnajdzie się w nowej rzeczywistości.

0: Przed momentem Dua Lipa, ostatni album koncertowy, doskonały i bardzo przebojowy, na zegarze 27 po 6. Dzień dobry, lato, tu Super FM, pogoda jak na drugą połowę lipca, trochę kapryśna, raz słońce, a później chłodniej. I gdzie to lato, pyta słuchacz Tomek. Tomku, no dzisiaj trochę, tak bym powiedział, delikatnie cieniutko, ale już za chwilę sprawdzimy, kiedy powrócą pały i słońce. Są dobre wiadomości i proszę zostać z nami.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj tylko albo aż 18 stopni. Im bliżej południa będzie coraz więcej deszczowych chmur. Dziś chyba bez parasola ani rusz, ale proszę poczekać do niedzieli. W kolejnym tygodniu później już tylko temperatury powyżej 25-26 stopni.
6: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Była zapowiedź ta w prognozach tego prawdziwego lata, no to pora na prawdziwy wakacyjny hit.
6: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: Dawid Podsiadło, ale wcześniej Deny, If Only You, już teraz w Super FM.

0: absolutnie jedna z najmocniejszych propozycji na przebój tegorocznego lata. Dawid Podsiadło na błysk. Kto był na stadionowej trasie koncertowej Dawida? Natalia donosi, że to po prostu sztos. Muzyka, no i nieprawdopodobne emocje. Na zegarze 24 minuty i będzie godzina 7. Dzień dobry, lato w Super FM. Najpiękniejszy festiwal świata już niebawem podobnie zawita na gościnnym Pomorzu Zachodnim, jak co roku. Spodziewamy się przyjazdu wielu tysięcy fanów muzyki, a marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz mówi, zależy nam, aby dotarcie na miejsce było dla tych wszystkich fanów jak najmniej uciążliwe. Przypominamy, pociąg jest jedną z takich opcji. Festiwal odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia na lotnisku w Czaplinku. Podobnie jak w poprzednich latach, kolej ma być jedną z najważniejszych form dotarcia na to wydarzenie. Za organizację dodatkowych połączeń odpowiada spółka Polregio na zlecenie samorządu województwa zachodniopomorskiego.
1: Genesis.
0: Jesus, he knows. 6:37.

Damiano David, tak gra poranne radio Super FM, 16 minut i będzie godzina 7. Najpierw jedno oko, później drugie i z uśmiechem wstajemy z radiem Super FM. Wiadomość poniedziałkowego poranka jest taka: jeśli wczoraj nie oglądaliście, Hiszpania mistrzem w piłce nożnej. W przerwie meczu po raz pierwszy wielkie muzyczne show, była Madonna, był Justin Bieber, była Shakira i BTS, ale wśród gości wielu także gwiazdorów. A czy ktoś z was gdzieś widział J-Lo? Ja nie widziałem, ale u nas już teraz z Pitbullem na dobry muzyczny początek nowego tygodnia. J-Lo!

rockowy klasyk w doskonałym wydaniu Perfekta, ale w koło jest wesoło. My próbujemy rozruszać i przegonić deszczowe chmury. Nowy tydzień, nowe możliwości, no i szansa na, no właśnie, dołączenie do naszej porannej zabawy w tym tygodniu. Szansa na zdobycie jednego z 5 voucherów do restauracji Centrale. Szczegóły naszej wakacyjnej zabawy po 7. A skoro rozpoczęliśmy ten poranek na rokowo, to jeszcze jedna propozycja. Bardzo rokowa. Bon Jovi. 7 minut do 7.

0: Nie ma jak dobre pobudzenie na rokowo Bon Jovi. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje. Więcej już za chwilę. W wiadomościach Super FM o 7. Zapraszam.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.

0: najlepszej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 7. Wiadomości Super FM.
2: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
3: Tak pięknie się zaczęło. W lutym, w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się najpierw kremlowska propaganda, zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
2: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo, powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
4: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
2: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
2: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
6: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
0: Super FM. Pogoda.
7: Trochę się zachmurzyło, prawda? Donosi Gośka. Ciemno na Pomorzanach, a wszystko przez te deszczowe chmury. Pokropi przed południem, ale także po południu dzisiaj do 18 stopni. Teraz 12 kresek na Warszawie, 11 na Wałach Chrobrego obok Morskiego Centrum Nauki.
6: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Są dobre wiadomości. Sejm ostatecznie zaakceptował poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej zerowy podatek PIT dla marynarzy, a także pracowników statków. Teraz nowe przepisy czekają tylko na podpis prezydenta dla naszego miasta. Oto wiadomość o szczególnym znaczeniu, bo to właśnie u nas kształci się najwięcej ludzi morza. Szczegóły tej nowelizacji jeszcze w tej godzinie po 7, czyli właśnie w tej godzinie startuje nasza wakacyjna zabawa. Ja opisuję pewne szczecińskie miejsce, a waszym zadaniem jest rozszyfrowanie. Pierwsza wskazówka jeszcze w tej godzinie.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
7: 7:30. Gwiazdorsko rozpoczynamy tę wspólną godzinę z radiem Super FM. Simply Red Stars.

0: do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Mówiłem, że będzie i jest poranna wakacyjna zabawa. Ja opisuję jedno szczecińskie, dodajmy takie wakacyjne miejsce, a waszym zadaniem jest odszyfrować. Dla wielu jest wytchnieniem po dniu pracy. No, tam też spotykają się w weekend, by cieszyć się pięknem kolorów. Organizowane są również tutaj spotkania autorskie i imprezy dla dzieci. Jeżeli wiecie, a to dzwońcie. Jeden z voucherów do restauracji Centrale do zdobycia w naszym porannym programie. 91 24 55 pomarańczowy supertelefon jest do waszej dyspozycji.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: 14 po 7.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 22 po 7 proszę dzisiaj przygotować się, że wasze samochodowe wycieraczki mogą trochę napracować. Będzie padać przed południem i po południu. Jedziemy to bardzo rześki poniedziałkowy poranek. Za oknami naszych samochodów 12 stopni. Nasz poranny rajd rozpoczynamy od węzła Łękno. Tam już coraz więcej samochodów. Zwalniamy trochę dojeżdżając do ronda Szarych Szeregów. Za to spokojnie na Placu Grunwaldzkim. No i w tym raporcie rzut oka na Gumieńce. Uśmiecham się do was, to ci, którzy teraz stoją w kolejce od Mierzyna, mam na myśli Rondo Gierosa. Na basenie górniczym w stronę centrum już niezły sznur samochodów. Trzymajcie się prawej strony i proszę nie trąbić na innych kierowców. Tak od samego poniedziałku naprawdę nie warto.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku. Tu Super FM, na zegarze 7:30. Za chwilę najważniejsze wiadomości z naszego miasta i Piotr Jarząbek.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Na początek krótka informacja dla podróżujących komunikacją miejską. Od dzisiaj rozpoczął się remont jednego z przystanków przy Kołłątaja. Chodzi o peron, przy którym zatrzymywały się dotychczas autobusy linii 51, 78 i 92. Ich przyjazdy na pętle zostały przeniesione na przystanek od strony ulicy Świętej Barbary. Odjeżdżać będą natomiast z peronu dla autobusów linii 69, 82 i 89.
1: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
5: Szczeciński lekarz wraz z asystentem wystawiali fałszywe zwolnienia lekarskie do sądu. Wpłynął już akt oskarżenia, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Według ustaleń śledczych 71-letni lekarz zatrudnił 43-letniego asystenta, z którym miał stworzyć system umożliwiający funkcjonowanie gabinetu również podczas jego nieobecności. Asystent za wiedzą i zgodą lekarza, ale bez uprawnień do wykonywania zawodu, przyjmował w tym czasie pacjentów w prywatnym gabinecie, pobierał od nich opłaty za wizyty w gotówce oraz wystawiał w elektronicznym systemie zwolnienia lekarskie sygnowane danymi lekarza. Podczas śledztwa przesłuchano dotychczas 225 osób, 145 z nich miało uzyskać zwolnienia lekarskie w sposób niezgodny z prawem.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
5: 5 nowych zawodniczek i testowana bramkarka. Piłkarki kobiecej Pogoni Szczecin w dość mocno przebudowanym składzie rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu Ekstraligi. W pierwszym sparingu przegrały 0-9 z RB Lipsk. W wyjściowej jedenastce na to spotkanie znalazło się 5 zawodniczek ściągniętych latem. Między słupkami stanęła za to zawodniczka testowana. Jej nazwiska nie znamy. Nie zabrakło jednak nazwisk kibicom dobrze znanych. W tym meczu zagrały chociażby Lena Świrska czy Alicja Dyguś. Spotkanie z RB Lipsk było pierwszym sparingiem kobiecej Dumy Pomorza w przygotowaniach do nowego sezonu. Ten w Ekstralidze rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia.
3: Super FM Sport.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzostwo Świata dla Hiszpanii w finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcę Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło? Gdy sędzia użył końcowego gwizdka, nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl, zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy. Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła Mistrzostwo Świata. świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale Polska zagra z Ukrainą, pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France z metą na Plateau des Solazons. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
7: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Ja wciąż wierzę, że nie będzie tak, jak zapowiadają synoptycy. Przecież deszczowe chmury mogą znaleźć sobie inne miejsce. Dzisiaj do 12 stopni w prognozach przed południem i po południu deszcz. A my na taką prognozę mamy bardzo słoneczny hit. Co powiecie na... No właśnie, za chwilę zagram bardzo wakacyjny numer.
7: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: Dzień dobry, dzień dobry. To poniedziałkowy poranek z Radiem Super FM. 23 minuty i będzie godzina 8. No i gramy bardzo wakacyjnie, prawda? Bee Gees. Night Feeders.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut i będzie godzina 8. Jak tu dojechać na czas, napisał Wojtek, skoro kolejka na basenie górniczym, sznur samochodów rośnie w siłę w stronę centrum. Za oknami 12 stopni, no i może w końcu się przejaśni. W prognozach do południa i po południu ma pokropić. Stoją kierowcy. Na rondzie Gierosa obiecałem Magdzie, że pozdrowię. Przebojowy skład tramwaju numer 1, który na czas dzisiaj zabiera wszystkich pasażerów. Zwalnia w tej chwili Wojska Polskiego coraz więcej samochodów na trzech naszych rondach. Między innymi Szarych Szeregów. Zwalnia także 26 kwietnia. Donosicie o tym, a także okolice Bramy Portowej. Warto być czujnym, warto rozglądać się i warto również dzwonić do nas 91 245 5, jeżeli widzicie coś szczególnego na swojej drodze. Czekam na wasze sygnały.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

takie hity tylko u nas w Super FM. Radio Gaga i Queen, 10 minut i będzie godzina 8. Słyszę, że niektórzy w drodze podśpiewują z uśmiechem i o to chodzi. To poniedziałkowy poranek, który tak do końca nie musi być pochmurny. Są dobre wiadomości. Sejm ostatecznie zaakceptował poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej zerowy podatek PIT dla marynarzy oraz pracowników statków. Teraz nowe przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta. Najbardziej odczuwalną zmianą będzie jednak zerowy PIT dla marynarzy oraz pracowników jednostek obsługujących sektor offshore. Nowe przepisy mogą sprawić, że zawody związane z morzem staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, no właśnie planujących swoją przyszłość w naszym mieście. Nie tylko podatki, bo armatorzy dostaną nowe możliwości. Nowelizacja przewiduje również szereg zmian korzystnych dla przedsiębiorców. Tu Super FM na 97,5. Na zegarze już za 8,5, 8.

0: Wakacje w pełni, a w Super FM oczywiście wakacyjna zabawa. Jak, no właśnie, co codziennie od poniedziałku do piątku po siódmej my opisujemy pewne miejsce szczecińskie, dodajmy, a waszym zadaniem jest prawidłowo rozszyfrować. Dla wielu jest wytchnieniem po dniu pracy, tam też spotykają się w weekend, by cieszyć się pięknem kolorów. Organizowane tam są również spotkania autorskie, imprezy dla dzieci i jest to także końcowy punkt turystycznej trasy pieszo-rowerowej. Trochę zakręciłem, ale mam nadzieję, że powoli poskładacie te wszystkie fakty i prawidłowo rozszyfrujecie. 9:1, 2:4, 5:5, a kolejna podpowiedź już po 8:00. Wcześniej wiadomości w Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
3: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
5: Zapraszam. Olgierd Gablewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Tak gra?

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 8. Wiadomości Super FM.
3: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych. Potężne burze przeszły przez Polskę. Strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
4: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
3: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej, synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. Łuna z płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
5: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
3: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.
6: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Super FM. Pogoda.
7: Jak słyszeliście w wiadomościach, w Hiszpanii uciążliwe upały 40-stopniowe. Tymczasem u nas ciężkie chmury wiszą nad naszymi głowami. Robimy co możemy. By rozgonić deszczowe chmury, dzisiaj synoptycy zapowiadają tylko 18 stopni Celsjusza. Na te cieplejsze dni jednak musimy jeszcze trochę poczekać. Jutro do 22, środa i czwartek tylko 17, a w niedzielę powrócą upały nawet do 27-28 stopni.
6: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato.
2: Super FM.
7: Lato ma swoje prawa. Komu, bo później będzie za późno. Jeden z 5 voucherów do restauracji Centrale do zdobycia w wakacyjnej zabawie Radia Super FM. Za chwilę kolejne wskazówki w naszej porannej zabawie.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato.
7: prawie 5 po 8.

0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na Szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Współczuję tym, którzy wypoczywają teraz nad naszym morzem. Leje i zimno. Brr. Ja mam urlop w następnym tygodniu. Tak napisała słuchaczka Iwona i ciekawe, co mnie spotka. Iwona, mam dobre wiadomości. Ma być pogodnie i ciepło. Temperatura w okolicach tak 27-28 stopni. No taka idealna na letni wypoczynek. Ale co ja tutaj będę mówił o pogodzie, skoro czekacie na kolejną wskazówkę do naszej podpowiedzi, do naszej wakacyjnej zabawy. Dla wielu jest wytchnieniem po dniu pracy. Tam można spotkać się w weekend. Można cieszyć się pięknem kolorów. To miejsce no jest znane ze spotkań autorskich, ale także imprez dla dzieci. Jest też końcowym punktem turystycznym trasy pieszo-rowerowej. To tyle wiemy i trochę tutaj pan redaktor zakręcił, no to dalej, próbuje zakręcić. Prócz kwiatów występują tutaj również egzotyczne drzewa i krzewy, ale uwaga, najważniejsze to ponad 9 tysięcy róż w 99 odmianach. No to chyba już wszystko powinno być jasne. Jakie miejsce opisuje? 9-1, 2-4, 5-5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na Szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 20 po 8 to dobrze, że Super FM mówi nie tylko o kierowcach. Cieszy się słuchacz Krzysiek. W pomocy drogowej pamiętamy o szczecińskich tramwajach. W taki dzień, tak sobie myślę, prowadzi się trochę lepiej. Nie ma upału, nie ma wielu narzekających pasażerów. W Szczecinie teraz 13 stopni, dzisiaj maksymalnie do 18. Nie ma wyjścia. Trzeba czekać w tym momencie na basenie górniczym. To w związku z remontem na wierzchni. Mam wrażenie, jakby najtrudniejszy czas mamy już za sobą. Myślę o kierowcach na rondzie Gierosa. Hamulec, sprzęgło, no i znów gaz, a później ta sama kolejność. Coraz więcej samochodów na Piastów. Zwalniamy także na Wszystkich Świętych. No i obiecałem pozdrowić kierowców na Duńskiej. No to pozdrowienia popłynęły dla wszystkich tych, którzy są na Duńskiej i słuchają Super FM. Mamy także coś, no właśnie, coś z takiego fajnego, klasycznego grania. Chcielibyście posłuchać?
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Prawie 22 po 8. Mike and the Mechanics. Dla tych wszystkich, którzy towarzyszą właśnie w porannej jeździe z Radiem Super FM.

0: To Super FM i od razu lepiej rozpoczynamy nowy tydzień na 97.5, 25 po 8. Jeszcze niedawno plac był przede wszystkim wielkim placem budowy. Dzisiaj układ nowych nawierzchni, montowane elementy, coraz więcej widocznych przyszłych stref pokazują, że ta inwestycja wchodzi w kolejny etap. O czym mówię? Mówię o tym, że coraz więcej widać na placu Orła Białego. Za chwilę więcej informacji z naszego miasta, tu Super FM, i te informacje przedstawi Piotr Jarząbek.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
7: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: W pół do dziewiątej.
8: Piotr Jarząbek, zapraszam. Ostrzeżenia od miasta i IMGW. Dziś po południu silny wiatr i intensywne opady. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia zostało objęte całe województwo zachodniopomorskie. Obowiązuje ono dzisiaj, 20 lipca, od godziny 12 do 19. Jak czytamy, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy również grad.
9: To są wiadomości w radiu Super FM.
8: Zakład Produkcji Wody Miedwie świętuje 50 lat. Urodzinowe atrakcje na cały tydzień zapowiedział więc Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Od dzisiaj na Alei Kwiatowej stoi już wystawa, na której mieszkańcy będą mogli zobaczyć archiwalne zdjęcia oraz poznać fakty z życia Miedwia i Zwiku. Będą także spacery po ukrytych żyłach szczecińskiego wodociągu. Je zaplanowano na dzisiaj, poniedziałek 20 lipca, środę 22 lipca i niedzielę 26 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona. Na szczegółów szukajcie na stronach Zwiku. Kulminacyjnym punktem urodzin będzie natomiast sobotni finał na bulwarach. O nim w Radiu Super FM na pewno będziemy jeszcze przypominać.
9: Więcej na stronie super.fm.
8: Kolejne wzmocnienie koszykarskich King Wilków Morskich. Kontrakt ze szczecińską drużyną podpisał Amerykanin Noah Reynolds. 24-latek ma 191 cm wzrostu, gra głównie na obwodzie. W swoim CV ma grę na uczelni w Teksasie. Poprzedni sezon w barwach słowackiego BC Previdzia był jego debiutanckim w Europie. Reynolds w lidze notował średnio 16 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty na mecz. Ze swoim zespołem grał również w FIBA Europe Cup. To europejskie rozgrywki, w których w tym roku udział wezmą koszykarze Kinga.
6: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0. Dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. Byliśmy wyraźnie lepsi, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Chcieliśmy go wygrać, mając świadomość, że musimy zminimalizować atuty rywala, których mieli przecież naprawdę wiele, i wyeksponować nasze własne. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Hiszpania po raz drugi sięgnęła po tytuł 16 lat temu, wygrała mundial w RPA. Ten amerykańsko-kanadyjsko-meksykański był rekordowy, choć głównie dlatego, że był największy. Po raz pierwszy na mistrzostwach zagrało aż 48 drużyn. I był to świetny turniej, uważa prezydent FIFA Gianni Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Hiszpania była fantastyczna, w pełni zasłużyła na wygranie Mistrzostwa Świata. Argentyna również zaprezentowała się świetnie. Ale wszyscy, którzy pracowali przy organizacji tego turnieju, a jako prezydent FIFA dbam o to w szczególny sposób, wykonali niezwykłą robotę. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Kolejny mundial za 4 lata również zorganizują 3 kraje. Będą to Hiszpania, Portugalia, Portugalia i Maroko. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia. Fin Sami Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Całe podium było dość niespodziewane, bo drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu Brytyjczyk Elfyn Evans zajął 6. miejsce. Tymoteusz Abramowski był najszybszy w kategorii WRC 3.
7: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
11: W prognozach ostrzeżenia przed silnym wiatrem będzie padać i to, co widzimy na mapach meteo, no, w żaden sposób nie przypomina pogodnego i słonecznego i ciepłego lata. Dzisiaj tylko 18 stopni.
7: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
12: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
11: Za kilka minut ostatni poranny raport z dróg. Za 25:09. Panie i panowie,

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 minut i będzie godzina 9. Oby to pokonać. No i będzie z górki, tak mówią kierowcy, którzy czekają i jeszcze poczekają, aż zakończy się ta rewolucja na basenie górniczym. Kolejka tych, którzy, no właśnie, dojeżdżają z Prawobrzeża, ze Stargardu do pracy w Szczecinie. Lepiej jest w tej chwili na rondzie Giedroycia. Zasadniczo chyba muszę powiedzieć, że Nieburzewo jakby dzisiaj później się obudziło. Zwalniamy także na Wojska Polskiego, okolice węzła Łękno. Pewnie za pół godziny będzie już bez większych kłopotów. Powoli także coraz lepiej jedzie się, no właśnie, na placu Kościuszki i no właśnie, gdzie jeszcze? 91 245 5 pomarańczowy supertelefon. W każdej sprawie i w każdej chwili jesteśmy tylko dla Was.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

gramy w porannym programie Radia Super FM. Lady Punk są niezniszczalni, niezatapialni. Wciąż nagrywają płyty, wciąż koncertują. W ten weekend odwiedzili Stargard, ale byli także w Koszalinie. Legenda polskiego rocka, przypominamy, świętuje 45-lecie istnienia. Boże, jak ten czas szybko leci. 12 minut i będzie godzina 9. Dla wielu jest wytchnieniem po dniu pracy. Tam też spotykają się w weekend, by cieszyć się pięknem kwiatów. Organizowane są tutaj spotkania autorskie. Są także imprezy dla dzieci. O jakim miejscu mówi prowadzący? 9-1-2-4-5-5. Liczę na niesłychany finał po godzinie 9. Prócz kwiatów występują również egzotyczne drzewa i krzewy, ale w roli głównej ponad 9 tysięcy róż w 99 odmianach. O jakim miejscu mówię? Wakacyjna zabawa z Radiem Super FM trwa. Finał naszej zabawy po 9. Można dopisać się do listy słuchaczy Super FM, którzy powalczą o jeden z 5 voucherów do restauracji Centrale. 9-1-2-4-5-5. Czekam na poprawne odpowiedzi.

0: Gdzieś już ten głos słyszałem. Tak, to Wiktor Waligura. Nowa jego propozycja w Super FM. To jest to. Poranny program na 97,5. Wpatrując się dzisiaj w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Co zrobić, by zobaczyć to zjawisko? Opowie w wiadomościach już za chwilę Tomasz Baneś. Ten, który na gwiazdach zna się jak nikt inny.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama.
8: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
9: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
12: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
13: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
14: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
15: I po reklamie.
16: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
17: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo. Zaczyna się sezon spadających gwiazd.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
18: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, no zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
17: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja, pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Norweska policja poinformowała, że przyczyną pożaru w mieście Drammen był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek albo samozapłon. Strażacy nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
19: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
17: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.
20: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Super FM. Pogoda.
0: Oby tylko pogoda dopisała, by oglądać te wszystkie spadające gwiazdy. 12 stopni w tej chwili obok Teatru Polskiego. 13 w pobliżu Posejdona. Dzisiaj maksymalnie do 18 stopni. Przed południem i po południu spodziewany jest deszcz, poprawa pogody od soboty. Zatem Aura testuje naszą cierpliwość.
20: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
21: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Wiem, ale teraz nie powiem, bo jeszcze 10 minut. Tyle czasu pozostałoby dopisać się do naszej listy tych, którzy powalczą o jeden z voucherów do restauracji Centrale. Dla wielu jest wytchnieniem po dniu pracy. Tam można spotkać się w weekend, można organizować spotkania autorskie, są tam organizowane imprezy dla dzieci, ale przede wszystkim oprócz kwiatów, no właśnie, w roli głównej róże. O jakim miejscu opowiadamy dzisiaj w poniedziałkowe przedpołudnie? 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy supertelefon i wakacyjna zabawa z radiem Super FM. A teraz trzech dżentelmenów, którzy już czekają, by wystąpić przed wami. Justin Timberlake, Timbaland i Bruno Mars.
21: Lato. Dzień dobry, lato.

0: do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: No i jak przychodzi Tomek Janicki do studia Radia Super FM, już pomyślałem sobie, że będziemy rozmawiać o wakacjach, ale nie, oczywiście o meczu. No jaki ten finał był, Tomek, to w ogóle żal.
3: Nie, żal. Powiem wam tak, mi się w ogóle wydaje, że ten mecz o trzecie miejsce to powinien być finał, bo tam było 10 bramek, a w tym tutaj raptem jedna i to w doliczonym czasie gry.

0: to...
1: Nie wiem, bo jest z nami słuchaczka Julia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ty oglądałaś ten finał?
2: Oglądałam razem z mężem.
1: I
3: no,
1: co?
3: No i co?
2: No i rozczarowanie, bo przez te pierwsze 90 minut kompletnie nic się nie stało.
1: No nic kompletnie.
2: Nie,
1: no
2: ale,
3: gorąca Hiszpania, słuchaj to. Argentyna była dzisiaj jak ta pogoda za oknem, słuchaj.
1: Poczekaj. To może zapytamy Julkę,
3: no?
1: Za kim kibicowała?
2: Za Hiszpanią.
1: Za Hiszpanią.
3: To tak jak ja.
2: Mimo
3: to tak jak ja.
1: No myślałem, że Argentyna i byłoby...
3: Byłby wtedy problem poranny, przedpołudniowy.
1: Dla wielu jest wytchnieniem po dniu pracy. Tam spotykają się ludzie na co dzień, ale także w weekend. Tam również są organizowane spotkania autorskie. Tam jest dużo kwiatów, dużo kolorów. I o jakim miejscu dzisiaj od samego rana ja tutaj opowiadam. To zresztą po ósmej się jakoś dopisałaś do naszej listy.
2: Tak, mówimy o szczecińskim ogrodzie różanym, czyli naszej Różance.
1: Tak, no, zgadza to, się. No, oczywiście, że się zgadza.
3: Proszę bardzo.
1: No właśnie. No
3: czyli
1: właśnie.
3: Ja ci będę bić brawo, słuchaj, o tak. Ale to wiesz, to aura jest deszczowa, to chłodno, nieprzyjemnie. Co będziesz siedzieć w domu, patrzeć na deszcz z domowego zacisza, przejdziesz się trochę tam w deszczu, parasol weźmiesz do centrale akurat.
1: Kogoś chciałabyś pozdrowić z samego poniedziałku, Julka?
2: Tak, chciałabym pozdrowić rodziców.
3: O! To piękne pozdrowienia w poniedziałek, poranek.
1: Do pozdrowienia.
3: Oczywiście, z wielkim uśmiechem.
1: I zapraszamy do nas po odbiór nagrody, a kolejna szansa już jutro po godzinie 7.
4: Posłuchaj i odgadnij.
5: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: samego początku do końca. Dla wszystkich romantyków zagrali, zaśpiewali Backstreet Boys. Tu przed południe z radiem Super FM, 28 po 9, wakacje w pełni. Może dzisiaj za oknami perspektywa tego nie potwierdza, pada jeszcze po kropli po południu, a inspektorzy bez względu na pogodę kontrolują. Co piąta próbka lodów z podwyższonym poziomem bakterii, oprócz tego 31 mandatów. Państwowa Inspekcja Sanitarna podsumowuje ostatnie działania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Statystyki mogłyby być trochę lepsze. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie, a te aktualne informacje z naszego miasta już za moment o 9.30.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
6: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
7: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Jutro ćwiczenia syren alarmowych. We wtorek 21 lipca na terenie całego miasta syreny zawyją w ramach ogólnopolskich ćwiczeń. Jak czytamy w komunikacie miasta, mieszkańcy i turyści, którzy usłyszą 3-minutowy modulowany dźwięk ogłaszający alarm lub 3-minutowy dźwięk ciągły odwołujący go, nie muszą podejmować żadnych działań, a jedynie śledzić komunikaty przekazywane oficjalnymi kanałami. Sygnały alarmowe mogą być słyszane we wtorek 21 lipca w godzinach od 7 do 19.
9: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
8: Moje zdjęcia mają opowiadać historię, mówił w Radiu Super FM szczeciński fotograf Aleks Orłowski, opowiadając o swojej wystawie zatytułowanej Vida na Madeira. Wystawa składa się z fotografii wykonanych na portugalskiej wyspie. Aleks Orłowski opowiedział, co chciał uchwycić na zdjęciach.
10: Pojedyncze momenty i ludzi. Moje zdjęcia mają właśnie zadanie opowiedzieć jakąś historię, mają zadanie coś przedstawić.
8: Wystawę Vida na Madeira można oglądać do 7 sierpnia w Inkubatorze Kultury.
9: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin przygotowują się do nowego sezonu. Poznaliśmy 3 nazwiska, które kibice dalej będą mogli oglądać na parkiecie. Pierwszym z nich jest kapitan zespołu Patryk Biernacki, zazwyczaj grający na rozegraniu. Duet z nim wciąż będzie tworzył Jakub Polok, król strzelców Ligi Centralnej w ubiegłym sezonie. Na prawym skrzydle natomiast wciąż będzie biegał Krzysztof Mitruczuk. Granatowo-bordowi sezon Ligi Centralnej w piłce ręcznej rozpoczną 12 września od domowego meczu z 7 Legnica.
1: Super FM. Sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale Mundialu Mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał. A my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro. To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dzisiaj w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię.
12: Idzie o tamie.
11: Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon. Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie. Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym graczem został hiszpański pomocnik Rodri, a królem strzelców z 10 golami Kylian Mbappé. Coraz lepsza forma polskich siatkarzy. Po niemrawym początku Ligi Narodów nasz zespół już w bardzo mocnym składzie poleciał do Chicago na ostatni turniej i pewnie wygrał wszystkie 4 mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA, tracąc w nich ledwie jednego seta. Dzięki temu Polacy z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W nim zagrają z Ukrainą, a finałowy turniej rozpocznie się 29 lipca w chińskim Ningbo. Tadej Pogacar z dużą przewagą prowadzi po drugim tygodniu Tour de France, do tego stracił najgroźniejszego rywala. Duńczyk Jonas Vingegaard ucierpiał wczoraj w kraksie na 15 etapie i wycofał się z dalszej rywalizacji. Teraz wiceliderem jest Belg Remco Evenepoel, który wczoraj był pierwszy. Na mecie minimalnie wyprzedził Pogacara i Isaka del Toro. W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem.
13: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
15: Bajkowe animacje dla najmłodszych mieszkańców Przedsławia albo wakacje pełne naukowych eksperymentów i robotyki w Szczecinie. Sprawdzamy, jak aktywnie zorganizować wakacyjny czas dzieciom w naszym regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Dokładnie dzisiaj w przedsławskim Goksirze ruszają bezpłatne dwutygodniowe warsztaty pod hasłem Wakacje Animacje. Co ważne, nie są to typowe półkolonie. To 3-godzinne zajęcia każdego dnia o zupełnie innym temacie, a zapisy obowiązują osobno na każdy konkretny dzień. Dzięki temu możecie wybrać dokładnie te aktywności, które najbardziej zainteresują Wasze pociechy. Na uczestników czekają zabawy plastyczne, manualne oraz mnóstwo gier ruchowych i wyzwań zespołowych. Udział w zajęciach jest całkowicie darmowy, a wszelkie szczegóły oraz formularz zapisów znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Jeśli natomiast wybiegacie już myślami w przód i szukacie świetnych planów na kolejne wakacyjne tygodnie w Szczecinie, to warto już teraz zarezerwować miejsce w Morskim Centrum Nauki. Przed nami jeszcze 2 letnie turnusy tamtejszych półkolonii, a najbliższy z nich wystartuje już za tydzień, 27 lipca. Na dzieciaki w wieku od 7 do 10 lat czeka tam masa atrakcji. Od kodowania z klockami Lego, przez chemiczne sekrety mórz i oceanów, aż po wizyty w planetarium i autokarowe wycieczki. Wszystkie szczegóły dotyczące programu, cennika oraz formularz zapisów znajdziecie na stronie internetowej centrumnauki.eu. Wybierzcie najlepszą opcję dla swoich dzieciaków i ładujcie baterie na nowy tydzień. A kolejna garść wakacyjnych informacji już o 12.30.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
16: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
17: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
16: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
18: Dzisiaj aura za oknem bardziej przypomina jesień i październik, jak pogodę dobrą na plażowanie. Aktualnie w Szczecinie 15, maksymalnie do 18 i z parasolką, a to bym się zaprzyjaźnił w tym tygodniu albo z jakimś ortalionem. Ale jeśli lubicie taką pogodę, to śmiało można jechać na kąpielisko w Lubczynie, w Dąbiu czy na Głębokie. Woda cieplejsza jak temperatura powietrza i białe flagi, a jeśli myślicie, że nad Bałtykiem jest lepiej, to od razu rozwieję te nadzieje i wątpliwości, bo tam do 17 i także deszczowo, a przy tym silny wiatr, który generuje wysokie fale, a także silne prądy wsteczne. w Międzyzdrojach i Świnoujściu, czy także Dziwnowie. Czerwone flagi powiewają na wieżach ratowników. Pogoda nie zachęca ani do kąpieli, ani do spacerów. No dzisiaj polecam koc, może herbatę, dobrą książkę, bo tak także można spędzać urlop. Jutro nieco więcej słońca, ale także pojawią się przelotne opady deszczu i cieplej do 22.
14: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
17: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
14: Lato. Dzień dobry, lato.

Poniedziałkowe przedpołudnie z Radiem Super FM. Czy jeden mail może pomóc skrócić wielomiesięczne kolejki do specjalistów? Okazuje się, że szpital wojskowy z przychodnią w Szczecinie uważa, że tak. Placówka uruchomiła specjalny adres, dzięki któremu pacjenci mogą szybko zrezygnować z wizyty, jak wiedzą, że nie będą mogli się na niej pojawić. To rozwiązanie podobno ma pomóc nie tylko personelowi, ale przede wszystkim osobom czekającym na wolny termin. Tak swoją drogą jestem ciekawy, czy w obliczu kolejek do specjalistów to pomoże w umowalnianiu i planowaniu wizyt lekarskich. Czas pokaże. Teraz Kylie Minogue, 10 minut do 10.

0: dobre lato. To przedpołudniowy program w Radiu Super FM. W Czasowicze ze Świnoujścia pozdrawiają słuchaczy Super FM. W ruch, jak słyszę i widzę, poszły komórki media społecznościowe. Dziękuję w imieniu słuchaczy Super FM za te pozdrowienia. Świnoujskie dodajmy. Chciałem zapytać, jaka pogoda nad morzem, ale spojrzałem do prognoz i zrezygnowałem z tego pytania. Pada u nas, pada także nad morzem. Jutro więcej przejaśnień i cieplej, do 22 stopni. No i tego się trzymamy za wspólny poranek. Dziękuję, Jarek Fengler. Kłaniam się i do usłyszenia jutro o 6 rano.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: Fiesta w Hiszpanii. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. W sierpniu wróci do Gdyni.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
9: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
8: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
10: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
8: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM. No i sytuacja bardzo nietypowa. Proceder wystawiania fałszywych zwolnień lekarskich, który lekarz wraz ze swoim asystentem uskuteczniali przez niemal 2 lata. Takie informacje przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Mężczyźni od lipca 2022 roku do lutego 2024 wspólnie i w porozumieniu wystawiali nieuprawnione zwolnienia lekarskie w prywatnym gabinecie. Według ustaleń 71-letni lekarz zatrudnił 43-letniego asystenta, z którym miał stworzyć system umożliwiający funkcjonowanie gabinetu również podczas nieobecności lekarza. Przebywał on na wakacjach albo innych wyjazdach, natomiast asystent, za jego wiedzą i zgodą, przyjmował w tym czasie pacjentów w prywatnym gabinecie, pobierał od nich opłaty za wizyty w gotówce oraz wystawiał w elektronicznym systemie zwolnienia lekarskie sygnowane danymi tego nieobecnego lekarza. Śledczy ustalili również, że 43-latek, mimo iż nie posiadał uprawnień do wykonywania zawodu medycznego, miał samodzielnie przeprowadzać wywiady oraz oceniać stan zdrowia pacjentów zgłaszających się do gabinetu. Na podstawie tych czynności kwalifikował pacjentów do otrzymania zwolnień, które następnie były wystawiane z wykorzystaniem danych lekarza. W toku śledztwa przesłuchano dotychczas 225 osób, 145 z nich miało uzyskać zwolnienia lekarskie w sposób niezgodny z prawem. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów, a następnie na sporządzenie i skierowanie do sądu aktu oskarżenia.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Początek tygodnia w kulturze bywa spokojny, ale to dobry moment, by zaplanować nadchodzące dni. Tym bardziej, że niektóre letnie wydarzenia powoli dobiegają końca. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Jeśli szukacie planów na ten tydzień, warto wziąć pod uwagę Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego. Tylko do niedzieli można tam zobaczyć wystawę Immersive Klimt & Monet. W cenie jednego biletu połączono tu dwie ekspozycje. To dwugodzinne doświadczenie, w którym klasyczne malarstwo łączy się z najnowszą technologią. Na miejscu czekają na Was nie tylko wierne kopie obrazów w skali 1:1, ale też strefa wirtualnej rzeczywistości, gdzie w okularach VR wejdziecie wprost do wnętrza dzieł sztuki. Kulminacją jest pokaz imersyjny, w którym ściany i podłoga zamieniają się w ruchome, pulsujące kolorem płótna przy dźwiękach muzyki Zbigniewa Preissnera. Pokazy ruszają od jutra od godziny 10, a szczegóły oraz bilety na to wydarzenie znajdziecie na stronie klimt-monet.pl. A jeśli planujecie kolejne kulturalne kroki na te wakacje, pamiętajcie, że szczecińskie instytucje mają dla Was masę propozycji. Od wtorku do niedzieli możecie zanurzyć się w historii w Centrum Dialogu Przełomy, zobaczyć legendarne retro pojazdy w Muzeum Techniki i Komunikacji, czy też poznać regionalne tradycje w Muzeum Narodowym. Spokojnego tygodnia, a kolejne spotkanie ze sztuką na naszej antenie już o 13:30.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: W programie Cudze chwalicie, swego nie znacie odkrywamy wyjątkowe miejsca na mapie, które zachwycają lokalizacją, ofertą, no i też przyciągają pysznymi smakami. W tym tygodniu odwiedzam hotel Grand Laola Spa w Pobierowie, a jest ze mną pan Wojciech Wiatr, szef baru Grand Laola Spa w Pobierowie. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Na początek zapytam, bo Grand Laola Spa to jest miejsce, które wielu kojarzy się z Pobierowem, ale jakby pan opisał osobie, która nie była tutaj jeszcze ani razu, ten hotel i jakby ją zachęcić do tego, żeby ten hotel odwiedzić?
3: Oczywiście. Jest to przede wszystkim miejsce kultowe, gdzie jest ogrom atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieci. No i przede wszystkim też bliskość do morza. No to jest taka jedna z takich głównych zalet naszego obiektu.
2: Ten obiekt otoczony jest lasem, pięknie szumią te drzewa, szumi też morze. Jak daleko jest stąd do Bałtyku?
3: Około 100 metrów.
2: Czyli tak naprawdę wychodzimy sobie w klapeczkach, przechodzimy, jesteśmy na plaży i pięknie się relaksujemy.
3: Dokładnie i właśnie jest to taka główna zaleta, którą bardzo goście nasi doceniają.
2: To jest zdecydowany plus. Co sprawia, że goście wracają tutaj najchętniej, mimo tego, że nad Bałtykiem tych hoteli jest mnóstwo? No bo co rusz patrzymy, jest hotel albo jakiś apartament, a tutaj cały czas mnóstwo gości.
3: Wie pan co, jak już wcześniej wspomniałem, jest to miejsce kultowe, prawda? Goście nas znają, już istniejemy 20 lat, prawda? Więc tutaj goście też widzą tą atmosferę, jak my siebie jako pracowników szanujemy, jak podchodzimy z profesjonalizmem do gości i jakby oni to widzą i też jakby są tą częścią tej naszej rodziny, prawda? Więc tutaj, no i oczywiście też piękna restauracja, którą mamy już od kilku lat, Laola Garden, także tutaj wiele tych czynników się na to składa, że jakby goście te miejsce odwiedzają.
2: No właśnie, bo jest pan szefem baru, panie Wojtku, to zapytam o ten bar. Co najchętniej wybierają goście hotelowi w tym okresie takim wakacyjnym?
3: Powiem tak, no jakby tutaj zauważyłem, że teraz dużo gości zwraca uwagę nie tylko na same te drinki alkoholowe, również też mamy tutaj też w karcie mocktaile, które jakby cieszą się bardzo dużym powodzeniem, także wydaje mi się, że ta jakby no kultura picia drinków bardzo, bardzo się już tak zmieniła na przestrzeni tych lat.
2: Jak się nazywa, jeszcze raz, jak one się nazywa, to są mocktaile?
3: Mocktaile, czyli to są koktajle bezalkoholowe.
2: Okej, okay, bo myślałem, że to jest na bazie na przykład jakiejś herbaty albo czegoś innego. A lemoniady też wybierają ze względu na temperaturę?
3: Oczywiście, no lemoniady zawsze to można powiedzieć są takim kultowym produktem na barze. No i też często właśnie no, mamy jakby jedną z najlepszych, tak goście mówią, jedną z najlepszych lemoniad w Pobierowie. Także tutaj mogę się osobiście jako szef baru pochwalić, że jakby stworzyliśmy niesamowitą recepturę, która jest bardzo doceniona przez naszych gości.
2: To dopytam jeszcze o smaki tych lemoniad w takim razie, jeżeli są tak wyjątkowe. Jakie to smaki?
3: No tak, takim numerem jeden wydaje mi się jest lemoniada lawendowa, gdzie recepturę sam opracowałem. Oczywiście klasyczna lemoniada cytrynowa, która zawsze będzie na topie z miętą i z cytrynką. No i truskawkowa już dla takich młodszych naszych gości, która charakteryzuje się fajną słodyczą, lekką kwasowością, więc tutaj mógłbym to polecić bardzo gorąco.
2: Pobierowo ma swój taki wyjątkowy klimat. Wspominał pan, że jesteśmy 100 metrów od Bałtyku. Wokół nas mnóstwo lasu. Co według pana najbardziej zachwyca turystów odwiedzających Pobierowo?
3: Wie pan co, mimo tego, że na przestrzeni lat tych hoteli bardzo dużo powstało, jednak dalej Pobierowo będzie tym miejscem, gdzie człowiek może na chwilkę zwolnić, odpocząć, pójść na plażę. I wydaje mi się, że to jest takie miejsce klimatyczne, gdzie osoby, które przyjeżdżają tutaj x lat, odczuwają ten klimat właśnie tego miejsca, prawda?
2: Tej natury i tego, co dzieje się wokół nas. I tak można się zrelaksować, tak można odpoczywać. Tym bardziej nad polskim morzem, tym bardziej w hotelu Grand Laola Spa w Pobierowie. Moim gościem w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie był pan Wojciech Wiatr, szef baru. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję serdecznie i zapraszam gorąco.
2: A już jutro porozmawiam o tym, jakie atrakcje czekają dla was w hotelowym spa.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
10: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
11: Ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata, Hiszpanie.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To zapewne nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jacek Bogucki.
12: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
11: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
13: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
11: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo w portalu eSanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej. Nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
14: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
11: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków. Dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym Dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii Tomasz Orchowski.
15: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
11: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów – Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania, zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.
10: Super FM.

0: super.
1: To jest Super FM.
2: Enrique Iglesias.

0: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
9: Lato w pełni, choć tego za oknem dzisiaj nie widać. Aktualnie 16 stopni w Szczecinie, maksymalnie do 18 i przez cały dzień sporo opadów deszczu. Te będą nam towarzyszyć aż do późnego popołudnia, ale woda na kąpieliskach w Szczecinie i regionie ciepła. Nad Miedwiem, w Trzebieży i w Stepnicy woda ma 20 stopni, tam białe flagi. 21 to temperatura wody nad Jeziorem Głębokie i na kąpielisku Dziewoklicz, a najcieplej, bo 22 kreski w Dąbiu. Nad Bałtykiem silny wiatr, a przez to wysokie fale i prądy wsteczne, więc tam dzisiaj czerwone flagi. No ten wiatr będzie przebierał na sile, więc na zmianę pogody raczej bym nie liczył.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
6: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.

0: jesteś ty.
1: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Wiem, że pracuje pan nad starodrukiem z Dąbia. Mówienie przychodziło mężczyźnie z trudem. Chciałbym pana namówić, by zainteresował się nie tylko tym jednym rozdziałem, lecz także całą księgą. Dlatego spojrzał na zegarek. 17 minut temu przelałem na konto pańskiej fundacji 1 000 000 euro. Mężczyzna zaniósł się kaszlem. Nikita odwrócił się w kierunku mężczyzny i zatrzymał wzrok na jego apaszce. Proszę potraktować to jako wkład w projekt badawczy. Co pan ma na myśli? Zapytał Wajda. Starzec wyjął z teczki kartkę ze zdjęciem jakiegoś dokumentu. Przekazał ją Wajdzie. Przedstawia pierwszą stronę zapisków znalezionych w naszym rodzinnym kościele w Althittendorfie. Oryginał znajduje się w bezpiecznym miejscu, w sejfie w mojej letniej posiadłości. Od lat poszukuję pozostałych rozdziałów, które zgodnie z wolą mojego pradziada zostały ukryte gdzieś w kościołach na terenie dawnej prowincji Pomern. Rozdziałów Księgi Grzechu, wyszeptał Nikita. Mężczyzna odwrócił się w jego stronę. Na krótką chwilę ich wzrok się spotkał. I wtedy Nikita zobaczył żar, który rozpalił szare tęczówki oczu pasażera limuzyny. Czyli pan już wszystko wie, odpowiedział z pasją w głosie. Wie pan, ile jest kościołów i gdzie należy szukać. Pomoże nam pan, mówił z coraz większym podnieceniem. Nikita ze wszystkich sił starał się skupić na rozmowie i nie powędrować myślami ku historii, którą trzymał w dłoni. Mimo to słowa Rongego rozlały się gdzieś po wnętrzu samochodu, a myśli profesora zaczęły zmierzać w jednym kierunku. Do fragmentu księgi, którą miał przed sobą. Powstrzymywał się, by nie skoncentrować całej swojej energii na pośpiesznym tłumaczeniu skrawka tekstu i zagłębieniu się w jego tajemnice. Odwrócił energicznie kartkę.
1: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
7: Zapraszam, Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
11: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
12: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
11: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Kanadzie z kolei wciąż ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
13: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
11: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie czwarte miejsce.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Mamy lato w rozkwicie i niezależnie od tego, czy jest plus 19 czy plus 30 stopni, czuć w mieście letni luz. Nie ma porannych korków, a w weekendy na ulicach, nie wiem czy też macie takie odczucia, jest nawet lekko pustawo. Dzisiaj w odcinku przywołuję miejsce, które właśnie latem, w odróżnieniu od innych pór roku, tętni życiem. Teatr Letni imienia Heleny Majdaniec, położony w Parku Kasprowicza, wkomponowano w zbocze Doliny Niemierzyńskiej. I co ciekawe, chociaż Teatr Letni przebudowano do obecnej formy zaledwie 4 lata temu, to historia tego miejsca jest dużo, dużo dłuższa. Pierwszą scenę nad jeziorem zbudowano tu prawie 100 lat temu, w latach 30. ubiegłego stulecia. Przed drewnianą estradą, bez dachu, bez żadnego zadaszenia, znajdowało się kilka rzędów ławek, a kto nie zmieścił się na ławce, mógł siedzieć na zboczu wzgórza. W polskim już Szczecinie, w tym miejscu w latach 60. XX wieku zorganizowano m.in. Festiwal Młodych Talentów. Na tym festiwalu swoje kariery zaczęło wiele późniejszych gwiazd sceny, m.in. Czesław Niemen, Karin Stanek czy patronka teatru Helena Majdaniec. W latach 70. w miejscu drewnianej estrady powstał pierwszy amfiteatr. Budowało go własnymi rękoma wielu Szczecinian, bo spora część prac powstawała w ramach czynu społecznego. Projekt ówczesnego teatru opracował znany szczeciński architekt Zbigniew Abrahamowicz. Kiedy na przełomie drugiej i trzeciej dekady tego stulecia rozpoczęto kolejną przebudowę Teatru Letniego, zachowano w nim charakterystyczny biały łuk z budowli Abrahamowicza, bo ten właśnie łuk przez dekady był znakiem rozpoznawczym Teatru Letniego. Dzisiaj mamy w parku nowoczesny obiekt, w całości zadaszony, z iluminowanym dachem, świetną akustyką, dużą sceną, a do tego otoczony zielenią i jeszcze z widokiem na jezioro Rusałka. W lipcu, sierpniu i we wrześniu w Teatrze Letnim zaplanowano wiele koncertów i występów kabaretowych. Jeżeli jeszcze nie byliście w tym miejscu, nie byliście w Teatrze Letnim po przebudowie, to czas najwyższy się tam wybrać. Może w najbliższym czasie.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie.
5: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
0: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
7: Szybkie zakupy, a przy okazji sportowe emocje na ściance wspinaczkowej. Szczecińskie Galerie Handlowe to już nie tylko miejsca na zakupy, ale i przestrzenie do wakacyjnej zabawy. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. W Galerii Galaxy czeka na Was specjalna strefa chilloutu pod hasłem Poczuj, że nic nie musisz. Na parterze galerii znajdziecie prawdziwą, egzotyczną plażę z piaskiem, palmami i leżakami, a także minigolfa oraz wielkoformatowe gry, takie jak Chińczyk czy Skrable. Strefa jest otwarta codziennie od godziny 12 do 18, a wstęp na plażę jest całkowicie bezpłatny. Z kolei na poszukiwaczy mocniejszych wrażeń w Galerii Kaskada czeka profesjonalna, bezpłatna ścianka wspinaczkowa. Na chętnych czeka aż 6 tras o różnym stopniu trudności, więc swoich sił mogą spróbować zarówno młodsi, jak i dorośli. Nad wszystkim czuwają licencjonowani instruktorzy. Sprzęt jest dostępny na miejscu, a cała zabawa od poniedziałku do soboty między 11 a 19 jest w pełni darmowa. Warto zajrzeć również do Galerii Turzyn, gdzie gości największa w Europie wystawa budowli z klocków Lego. Zobaczycie tam m.in. 7-metrową rekonstrukcję Batmobilu stworzoną z niemal miliona klocków. Dla kreatywnych przygotowano też specjalną strefę zabaw, w której każdy może wybudować własne konstrukcje. Wystawa jest biletowana i otwarta codziennie do godziny 18. Spokojnego popołudnia, a kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem w Radiu Super FM nieco powiemy o sporcie. Co prawda dopiero wczoraj skończył się mundial, ale weszliśmy w tydzień, w którym chociażby rozgrywki wznawiają najlepsze w Polsce ligi piłkarskie. O Pogoni Szczecin rozmawialiśmy niedawno. Ja tak tylko powiem, że tutaj żadnych nowych wieści nie mamy, ale za to wzmocnił się drugoligowy Świt. Jego nowym zawodnikiem został 20-letni obrońca Aleksander Kiefert. Zawodnik dotychczas grał w barwach Ślęzy Wrocław, w swoim CV ma również Lechię Zielona Góra i Iskrę Kochlice. Na swoim koncie ma 84 występy w trzeciej lidze, w nich strzelił 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Teraz zagra poziom wyżej w drużynie prowadzonej przez Marcina Sasala. Trzeba też powiedzieć, że proces budowania składów trwa no nie tylko w piłce nożnej. Wzmacniają się chociażby King Wilki Morskie. Nowe nazwiska w składzie koszykarzy to Amerykanie Zachir Porter i Noah Reynolds, a także reprezentant Czech Ondrej Sechnal. Co więcej, w zespole na pewno zostanie Mateusz Kostrzewski. Ważne kontrakty wciąż mają także Tomasz Gielo, Przemysław Żołnierewicz, Max Egner i Antoni Majcherek. Skompletowany niemal w całości skład ma już za to siatkarski Lotto Chemik Police. Tutaj jednym z ostatnich transferów jest podpisanie Magdaleny Bagniak. Zawodniczka w przeszłości reprezentowała barwy Polickiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Swoje siatkarskie doświadczenie zbierała za to głównie na pierwszoligowych parkietach, ostatnio chociażby w barwach Komunalnika Nysa. W składzie Chemika jest kilka nowych nazwisk. Oprócz Bagniak to chociażby reprezentantka Polski Oliwia Sieracka, czy kolejne dwie wychowanki SMS-u Police, Ewelina Mieszała i Julia Bogucka. Chemiczanki swoje zmagania w Tauronlidze zainaugurują na początku października.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
5: Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Jest 13. Wiadomości Super FM.
13: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
14: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
13: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces pato streamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Pato streamer jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Olsztyna. Po kilkudniowej przerwie można już korzystać z obu kąpielisk przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel. W ostatnich dniach obowiązywał tam zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Został dziś odwołany przez sanepid. Tymczasem wakacje w Grecji pod znakiem suszy. Popularne wśród turystów wyspy mają coraz większy problem z dostępem do wody. Polscy turyści wybierający się tam na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. Szymon Kępka.
15: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
16: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
15: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
13: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. wysp Kanaryjskich, Ibiza, Borneo i Bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska Orkiestra Dentastczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
0: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
8: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
13: Mówią tczewcy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Odyseja, jeden z najbardziej oczekiwanych filmów w tym roku, jest już w naszych kinach. Zresztą w kinach na całym świecie. I bardzo się podoba, tak widzą, jak i krytykom i dziennikarzom filmowym. Nie będę oryginalny. Odyseja to wspaniały i wielki film. Jedno z nielicznych obecnie tak doskonałych doświadczeń kinowych. Bo Christopher Nolan, jak rzadko który dziś twórca, nie idzie na łatwiznę. Rzuca wyzwania widzom, ale daje w zamian prawdziwe filmowe i kinowe doznania. Odyseja potwierdza jego mocną pozycję i dowodzi, że człowiek rozumiejący kino wielkiego ekranu, kochający je i szanujący widzów, może odważnie sięgać po projekty bardzo ryzykowne. Odyseja była już wiele razy przenoszona na większy czy mniejszy ekran, ale nigdy nie otrzymała statusu arcydzieła, na jakie zasługuje, a które posiada epopeja Homera. Nolan wyruszył w kolejną trudną i bardzo wymagającą podróż i ponownie powrócił z niej zwycięsko, wręcz triumfując. Nolan nie schlebia publiczności, ale też potrafi budować napięcie w sposób niezwykle wciągający. Jego kino to umiejętna zabawa z czasem i narracją, ale nawet na chwilę nie gubiąca wątków, bez zbędnego gmatwania opowieści. Jest tak właśnie w Odysei, która bez linearnej narracji bardzo mądrze przeprowadza nas przez losy Odyseusza, by z każdą kolejną chwilą odkrywać prawdziwe swoje oblicze. Nolan dopracował do mistrzostwa taką formę opowiadania. W dodatku robi to niespiesznie, celebrując każdy moment, każde najmniejsze znaczenie i dokładnie przyglądając się każdej z postaci tej imponującej opowieści. Odyseja zbudowana jest na mocnych, pełnych rozmachu i imponujących scenach, ale są one przeplatane wieloma momentami zadumy, rozmyślań, słów oraz ciszy. Ten film nie pędzi, on z każdą chwilą podbudowuje i przygotowuje nas na kolejne spotkanie, wyzwanie czy zadanie. I chyba nie potrzebuje ekranu IMAX, by dostarczyć widzom wielu wrażeń. Odyseja potrzebuje po prostu kina. Ktoś powie, że to wielki Homer dał Nolanowi materiał na tą opowieść, ale w rękach innego twórcy byłaby to zapewne bardziej klasyczna, widowiskowa, dynamiczna i kolorowa opowieść. Tymczasem Christopher Nolan odziera ją z takich elementów, bo dobrze czuje się w szarościach i mroku, a do tego lubi filmowy chaos i nie musi silić się na perfekcyjną ekspozycję każdej sceny, każdego momentu. W słowach i czynach bohaterów filmu Nolana kryje się bardzo wiele mądrości, które od czasów niepamiętnych powinny być światłem przewodnim naszego gatunku. Często o tym zapominamy. Miłość, która pcha Odyseusza do dalszej drogi, miłość czekającej na niego wiernej Penelopy, to tylko jeden z głównych motywów. Relacja syna do ojca, tęsknota za rodziną, domem, braterska przyjaźń, odpowiedzialność za drugiego człowieka, walka o przetrwanie, trudne wybory i błędne decyzje. A do tego klasyczne, zemsta czy zdrada. Nolan pozwala nam każdy z tych motywów odnaleźć, przyjąć lub odrzucić, ale pozwala się nam z nimi zmierzyć. Wspaniałe są zdjęcia i muzyka, świetnie spisują się aktorzy z Mattem Damonem i Anne Hathaway na czele. Odyseja trwa blisko 3 godziny, a każda z tych minut wydaje się tutaj uzasadniona. To po prostu wielkie kino, do oglądania tylko na wielkim kinowym ekranie. Być może na naszych oczach narodził się właśnie filmowy klasyk. Sprawdźcie Państwo sami.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
11: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
12: Spacer śladami polskiej literatury albo fotograficzna podróż na obrzeża miasta. Sprawdzamy, jakie wydarzenia kulturalne czekają na nas dziś w naszym regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od Darłowa, gdzie tamtejszy ośrodek kultury zaprasza mieszkańców oraz turystów na kolejny spacer z przewodnikiem pod hasłem Śladami bohaterów powieści Leopolda Tyrmanda. O godzinie 17 chętni wyruszą w trasę, by odkryć miejsca, które inspirowały autora oraz stały się tłem dla akcji książki Siedem dalekich rejsów. Udział w tym literackim spacerze jest bezpłatny, a zbiórka zaplanowana jest na peronie dworca kolejowego przy ulicy Bogusława X. Wydarzenie jest cykliczne i odbywa się w każdy wakacyjny poniedziałek. Z kolei w Szczecinie, w prawobrzeżnym klubie Delta przy ulicy Rasławickiej, odbędzie się dzisiaj wernisaż wystawy fotograficznej zatytułowanej Kraj za miastem. Autorzy zdjęć z fotoklubu Szczecin podczas swoich niespiesznych spacerów po Dąbiu szukali ciszy i miejsc odciętych od miejskiego zgiełku. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć od godziny 18, a wstęp na wernisaż jest wolny. Jednak bez względu na to, czy wybierzecie się w literacką podróż śladami Tyrmanda, czy wolicie wyciszyć się przy kadrach szczecińskiego Dąbia, życzę Wam udanego i pełnego inspiracji czasu, a kolejne kulturalne informacje na naszej antenie już o 17.30.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: dust, all that I adore. Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje to nie tylko egzotyczne kierunki i zdjęcia z plaży. Czasem najpiękniejsze wspomnienia rodzą się tam, gdzie po prostu możemy być sobą. Dziś sprawdzimy, jak wygląda lato piosenkarki, autorki tekstów i finalistki 7 edycji programu The Voice of Poland oraz laureatki nagrody premiery podczas 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. A mowa o Ani Karwan, bo to ona jest dzisiaj ze mną gościem w programie Gwiazdy na lato. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dobry, dzień dobry, cześć wszystkim.
2: No to Aniu, na początek zapytam, jesteś już po wakacjach, przed, czy no, póki co jeszcze o nich nie myślisz?
3: Troszkę jestem po wakacjach, ale były na tyle intensywne, że rzeczywiście nie były takim klasycznym odpoczynkiem na leżaku pod palmą, raczej były takim bardzo aktywnym wypoczynkiem, troszkę chodzenia po włoskim mieście, trochę spędzenia czasu na festiwalu, więc w tym roku postawiliśmy z moją rodziną na taki aktywny odpoczynek.
2: Wspomniałaś, że włoskie miasto, czyli jakie?
3: Zwiedziliśmy przez 5 dni Rzym, chodziliśmy małymi uliczkami, zwiedzając zakątki wszelakie i spełniając też marzenia mojej córki, która bardzo chciała zobaczyć to miasto. A w następnej kolejności udaliśmy się do Rotterdamu na 50. edycję już festiwalu North Sea Jazz Festival.
2: Czyli cały czas po drodze z muzyką.
3: Tak, zdecydowanie, chociaż muszę przyznać, że przez ostatnie, już można powiedzieć w sumie 10 lat, raczej nie uczestniczyłam w wielkich festiwalach i w wielkich wydarzeniach i to był raczej taki mój pierwszy wyjazd i myślę, że tym samym to, co zobaczyłam też za granicą, to jaki poziom też zobaczyłam takiej kultury, która tam panuje, to będzie na pewno taki początek, taki zaczyn, mówiąc kolokwialnie, do tego, żeby spróbować właśnie w ten sposób też odreagowywać jakieś tam swoje zmęczenia albo stresy, obserwując też to, jak pięknie się wydarza muzyka na świecie.
2: To prawda. A powiedz, gdybyś miała spędzić taki jeden letni dzień bez żadnych atrakcji turystycznych, to jak by wyglądał taki zwyczajny dzień Ani Karwan?
3: No i tu chyba nie będę jakaś specjalnie kreatywna, ale taki dzień, w którym ja się czuję najbardziej swobodnie, to jest dzień w moim domu, kiedy świeci słońce, kiedy w końcu w wakacje nie pada deszcz, kiedy można posiedzieć na tarasie, kiedy mogę sobie w domu pogotować, zrobić zapasy. Ja uwielbiam robić przetwory i uwielbiam robić rzeczy na zapas do jedzenia. Bardzo się wtedy relaksuję i bardzo się zanurzam wtedy w taką sztukę kulinarną, która jest bardzo prosta tak naprawdę, bo nie lubię w sublimowanej kuchni, lubię wszystko to, co najbardziej domowe. Lubię w domu porządek, lubię jak wszystko jest takie bardzo, jak za dawnych czasów w latach 90., proste, zdrowe, naturalne, bez pośpiechu i bez jakiegoś takiego szczególnego planowania. No chyba, że trzeba zaplanować, żeby rano wstawić zaczyn na ciasto drożdżowe, a potem trzeba będzie go zrobić i czekać, jak się pięknie wyrośnie.
2: No to już jest co innego zupełnie. A kiedy i czym cię ostatnio lato tak naprawdę zaskoczyło?
3: Chyba zaskoczyło mnie to, że piosenka W to mi graj tak pięknie, szeroko się poniosła i że tak naprawdę cały czas gra gdzieś na playlistach fanów i w radiostacjach. To, że drugi singiel, Wiem co było warto, został też tak fenomenalnie przyjęty. Może to nie brzmi jakoś super marketingowo, ani nie robię sobie najlepszej reklamy, ale po wszystkich tych latach ostatnich singli, które wydawałam, jakoś nie miałam specjalnie oczekiwań, że te piosenki zrobią taką furorę i tym samym tak się bardzo cieszę z tego, że to lato trochę jest pod hasłem W to mi graj i że ta piosenka cały czas żyje swoim życiem i mam wrażenie, że dopiero zaczyna tak naprawdę nabierać tempa.
2: Żyje i ma się całkiem dobrze, słuchaj, bo także na antenie radia Super FM można ją usłyszeć. Także wspieramy cię, słuchaj, dzielnie, no.
3: To bardzo dziękuję za takie wsparcie.
2: A już jutro porozmawiamy o podróżach. Jakkolwiek by się o nich nie mówiło i opowiadało, to zawsze to będzie, no, chyba miłe wspomnienie. O tych wspomnieniach opowie już jutro Ania Karwan, która jest gościem w programie Gwiazdy na lato w Radiu Super FM. Aniu, dziękuję pięknie.
3: Bardzo dziękuję.
1: Gwiazdy na lato.
4: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama.
2: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
3: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
4: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli. Między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
7: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem. Tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
6: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
8: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
6: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Radość i łzy. Hiszpańscy kibice od wczoraj hucznie świętują zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
9: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
6: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata dla megagwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Największym skarbem tego miejsca jest piasek. Ale nie byle jaki piasek, lecz jeden z najdrobniejszych i najdelikatniejszych w całej Europie. Dzisiejsza pocztówka prowadzi nas na południowy kraniec Bornholmu, do miejsca o pięknej nazwie Dueodde. Już z daleka uwagę zwraca niezwykły krajobraz. Szeroka, jasna plaża ciągnie się kilometrami, a za nią rozciągają się wydmy porośnięte sosnowymi lasami. Bałtyk ma tutaj zupełnie inny charakter niż na wielu polskich wybrzeżach. Słoneczne dni przybiera odcienie turkusu, szmaragdu, no a ta płytka woda sprawia, że wydaje się bardziej przypominać Morze Śródziemne niż północ Europy. Ale prawdziwym bohaterem Dueodde jest piasek. Jest tak drobny, że trudno znaleźć drugi podobny na naszym kontynencie. Jego ziarna mają zaledwie ułamki milimetra średnicy, kiedy bierze się go do ręki, niemal przecieka między palcami, tak niczym mąka. A gdy spaceruje się boso, można usłyszeć delikatny, skrzypiący dźwięk, które niektórzy nazywają śpiewem piasku. No to efekt tarcia tych niezwykle drobnych i niemal idealnie obtoczonych ziarnek kwarcu. Skąd wziął się zatem ten niezwykły piasek, taki drobny? No to jest opowieść licząca setki milionów lat. Bornholm jest geologicznym wyjątkiem w całej Danii. Podczas gdy większość kraju zbudowana jest z młodych osadów, takich polodowcowych, tutaj na powierzchni odsłaniają się jedne z najstarszych skał nie tylko w całej Skandynawii, ale w ogóle w Europie. Granity, które mają nawet 1,1

0: Bornholmu powtarzają z dumą. Choć część badaczy uważa ją dzisiaj za nieco wyidealizowaną, no nie ulega wątpliwości, że piasek z Dueodde należał do najczystszych i najbardziej jednorodnych w całej Europie. Nad plażą góruje charakterystyczna biała latarnia morska Dueodde, najwyższa na Bornholmie. Z jej szczytu rozciąga się panorama obejmująca niemal całe południowe wybrzeże wyspy. No, w pogodne dni można odnieść wrażenie, że Bałtyk nie ma końca. Co ciekawe, mimo swojej sławy, Dueodde wciąż potrafi zaskoczyć spokojem. Nawet latem wystarczy odejść kilkaset metrów od głównych wejść na plażę, by znaleźć się niemal całkowicie samodzielnie. Niemal miejsce tylko dla siebie. Być może dlatego wielu mieszkańców Bornholmu uważa ją za najpiękniejszą plażę całej wyspy. I rzeczywiście tak jest. Polecam sprawdzić. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: cheaty.
1: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: W programie Cudze chwalicie, swego nie znacie odkrywamy wyjątkowe miejsca na mapie, które zachwycają lokalizacją, ofertą, no i też przyciągają pysznymi smakami. W tym tygodniu odwiedzam hotel Grand Laola Spa w Pobierowie, a jest ze mną pan Wojciech Wiatr, szef baru Grand Laola Spa w Pobierowie. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
3: Na początek zapytam, bo Grand Laola Spa to jest miejsce, które wielu kojarzy się z Pobierowem, ale jakby pan opisał osobie, która nie była tutaj jeszcze ani razu, ten hotel i jakby ją zachęcić do tego, żeby ten hotel odwiedzić?
4: Oczywiście. Jest to przede wszystkim miejsce kultowe, gdzie jest ogrom atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieci. No i przede wszystkim też bliskość do morza. No to jest taka jedna z takich głównych zalet naszego obiektu.
3: Ten obiekt otoczony jest lasem, pięknie szumią te drzewa, szumi też morze. Jak daleko jest stąd do Bałtyku?
4: Około 100 metrów.
3: Czyli tak naprawdę wychodzimy sobie w klapeczkach, przechodzimy, jesteśmy na plaży i pięknie się relaksujemy.
4: Dokładnie i właśnie jest to taka główna zaleta, którą bardzo goście nasi doceniają.
3: To jest zdecydowany plus. Co sprawia, że goście wracają tutaj najchętniej, mimo tego, że nad Bałtykiem tych hoteli jest mnóstwo? No bo co rusz patrzymy, jest hotel albo jakiś apartament, a tutaj cały czas mnóstwo gości.
4: Wie pan co, jak już wcześniej wspomniałem, jest to miejsce kultowe, prawda? Goście nas znają, już istniejemy 20 lat, prawda? Więc tutaj goście też widzą tą atmosferę, jak my siebie jako pracowników szanujemy, jak podchodzimy z profesjonalizmem do gości i jakby oni to widzą i też jakby są tą częścią tej naszej rodziny, prawda? Więc tutaj, no i oczywiście też piękna restauracja, którą mamy już od kilku lat, Laola Garden, także tutaj wiele tych czynników się na to składa, że jakby goście te miejsce odwiedzają.
3: No właśnie, bo jest pan szefem baru, panie Wojtku, to zapytam o ten bar. Co najchętniej wybierają goście hotelowi w tym okresie takim wakacyjnym?
4: Powiem tak, no jakby tutaj zauważyłem, że teraz dużo gości zwraca uwagę nie tylko na same te drinki alkoholowe, również też mamy tutaj też w karcie mocktaile, które jakby cieszą się bardzo dużym powodzeniem, także wydaje mi się, że ta jakby no kultura picia drinków bardzo, bardzo się już tak zmieniła na przestrzeni tych lat.
3: Jak się nazywa, jeszcze raz, jak one się nazywa, to są mock-koktajle?
4: Mocktajle, czyli to są koktajle bezalkoholowe.
3: Okej, bo myślałem, że to jest na bazie na przykład jakiejś herbaty albo czegoś innego. A lemoniady też wybierają ze względu na temperaturę?
4: Oczywiście, no lemoniady zawsze to można powiedzieć są takim kultowym produktem na barze. No i też często właśnie no, mamy jakby jedną z najlepszych, tak goście mówią, jedną z najlepszych lemoniad w Pobierowie. Także tutaj mogę się osobiście jako szef baru pochwalić, że jakby stworzyliśmy niesamowitą recepturę, która jest bardzo doceniona przez naszych gości.
3: To dopytam jeszcze o smaki tych lemoniad w takim razie, jeżeli są tak wyjątkowe. Jakie to smaki?
4: No takim numerem jeden wydaje mi się jest lemoniada lawendowa, gdzie recepturę sam opracowałem. Oczywiście klasyczna lemoniada cytrynowa, która zawsze będzie na topie z miętą i z cytrynką. No i truskawkowa już dla takich młodszych naszych gości, która charakteryzuje się fajną słodyczą, lekką kwasowością, więc tutaj mógłbym to polecić bardzo gorąco.
3: Pobierowo ma swój taki wyjątkowy klimat. Wspominał pan, że jesteśmy 100 metrów od Bałtyku. Wokół nas mnóstwo lasu. Co według pana najbardziej zachwyca turystów odwiedzających Pobierowo?
4: Wie pan co, mimo tego, że na przestrzeni lat tych hoteli bardzo dużo powstało, jednak dalej Pobierowo będzie tym miejscem, gdzie człowiek może na chwilkę zwolnić, odpocząć, pójść na plażę. I wydaje mi się, że to jest takie miejsce klimatyczne, gdzie osoby, które przyjeżdżają tutaj x lat, odczuwają ten klimat właśnie tego miejsca, prawda?
3: Tej natury i tego, co dzieje się wokół nas. I tak można się zrelaksować, tak można odpoczywać. Tym bardziej nad polskim morzem, tym bardziej w hotelu Grand Laola Spa w Pobierowie. Moim gościem w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie był pan Wojciech Wiatr, szef baru. Dziękuję pięknie.
4: Dziękuję serdecznie i zapraszam gorąco.
3: A już jutro porozmawiam o tym, jakie atrakcje czekają dla was w hotelowym spa.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
5: Reklama.
0: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM, tym razem sprzed wejścia do atrium Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj dzisiaj mieliśmy wydarzenie o dosyć sporym znaczeniu. Podpisano umowy na budowę tunelu pod Odrą w ramach budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. To bardzo ważna inwestycja, mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
2: Kolejny duży krok na drodze do powstania zachodniej obwodnicy Szczecina, inwestycji, na którą czekamy od wielu, wielu lat i która na naszych oczach krok po kroku staje się faktem. Tak naprawdę mówimy o dwóch tunelach po 5 kilometrów, które będą spinały dwa brzegi rzeki Odry.
3: O Zośce mówiono przez 30 lat.
1: To z kolei wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka.
3: Dzisiaj budowa staje się faktem. Mamy pracujące maszyny, mamy przeznaczone pieniądze. Realnie budujemy Zośkę, nie ma odwrotu. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nasz rząd przeznaczył na realizację tej inwestycji rekordową kwotę 8 miliardów 300 milionów złotych. To z tych pieniędzy realizujemy zachodnią obwodnicę Szczecina w trzech odcinkach. Najistotniejszy z nich, dotyczący części tunelowej, jest warty ponad 5 miliardów złotych. Jest to największy kontrakt w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po to, abyśmy my, jako mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego, mogli podróżować w komfortowych, dobrych warunkach.
1: Zachodnia obwodnica Szczecina w pełni ma być gotowa w 2033 roku. Piotr Jarząbek, Radio Super FM. Bardzo dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.
18: Jest 15. Wiadomości Super FM.
19: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach. Są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, 7 w ciągu 10 lat. A w Polsce prezydent liderem zaufania.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
20: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
21: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
20: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
19: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie gruźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Piłkarze Jagiellonii Białystok w 3 rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Jaga podejmie szkocki zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: To jest trudne popołudnie dla kierowców w Szczecinie, a to ze względu na obfite opady deszczu, jakie przeszły nad stolicą Pomorza Zachodniego. Jak donoszą nasi słuchacze, za co gorąco wam dziękujemy, zalana jest ulica Derdowskiego na odcinku od ronda Gierosa do skrzyżowania Staczaka. Podobnie jest także na Szczawiowej czy na Tamie Pomorzańskiej, skrzyżowanie z Dąbrowskiego. Nieprzejezdna kolumba tuż pod wiaduktem kolejowym, a Wojska Polskiego nieprzejezdna ze względu na obalone drzewo. To na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Zgody. Na drogach tworzą się korki, tłoczą na energetyków w stronę Mostu Długiego. Wjazd do centrum trasą zamkową, no a to także pewnik postoju. Tak jak patrzę, no to nawet 5, może 10 minut, aż do Placu Hołdu Pruskiego. Sznur samochodów czeka na przejazd ulicą Gdańską do centrum. Tam tuż za basenem górniczym zwężenie do 2 pasów, a to generuje poważne utrudnienia dla kierowców jadących w stronę lewobrzeżnej części miasta. W tym miejscu korek zaczyna się już na wysokości Mostu Pionierów miasta Szczecina. Stoi Mieszka pierwszego do Placu Szyrockiego. Tutaj także należy zdjąć nogę z gazu. Korek na Europejskiej do ronda Gierosa sięga już skrzyżowania z ulicą Barbaka. Stoi obwodnica Przedsławia do ronda Hakena. To samo jest na Floriana Krygiera czy Południowej. Potężny zator także na S3 i A6 w stronę Goleniowa. Dzisiaj sporo kolizji ze względu na warunki pogodowe i nadmierną prędkość, stąd polecam każdemu schować brawurę do kieszeni i skupić się na bezpiecznej jeździe. Zawsze możecie dać nam znać, wystarczy wybrać nasz
3: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55
2: i przekazać nam najświeższe informacje z dróg.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
2: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Marzysz o minimalizmie?
4: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
0: I po reklamie.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
8: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
9: Literacki spacer śladami wielkiej miłości i tajemnic sprzed lat albo popołudnie z gliną w dłoniach. Sprawdzamy, jak twórczo i ciekawie spędzić ten poniedziałkowy wieczór w naszym regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Jeśli macie ochotę na podróż w czasie, to Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza dziś na kolejny wyjątkowy spacer z przewodnikiem pod hasłem Śladami bohaterów powieści Leopolda Tyrmanda. O godzinie 17 wyruszycie w trasę, by na własne oczy zobaczyć urokliwe zakątki Darłowa, które stały się tłem dla historii z kultowej książki Siedem dalekich rejsów. Udział w tym literackim spacerze jest całkowicie bezpłatny, a zbiórka chętnych tradycyjnie odbędzie się na peronie dworca kolejowego przy ulicy Bogusława X. Z kolei w Szczecinie Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Goleniowskiej zaprasza na kolejną odsłonę letniego kursu lepienia z gliny dla początkujących. Dokładnie o 17 wystartują warsztaty, na których uczestnicy opanują tzw. technikę płata. Pod okiem instruktorki dowiecie się, jak prawidłowo rozwałkować glinę na idealną grubość, a następnie wycinać z niej elementy i łączyć je w unikalne przestrzenne formy. Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych, a wejściówki znajdziecie na stronie internetowej szczecińskiego MOKU. Dajcie się ponieść artystycznej atmosferze tego poniedziałku, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9.30.
8: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Pogoda zawsze wpłynie na naszą drogę do domu. Jak nie śnieg, to deszcz. Za każdym razem jest ślisko i to łączy te dwie kwestie. I tak jest i dzisiaj. Tym bardziej po obfitej burzy, jaka przeszła nad Szczecinem. Trudno przejechać ulicą Derdowskiego na odcinku od Taczaka do Ronda Gierosa. Podobnie jest na Szczawiowej i Tamie Pomorzańskiej, a pod wiaduktem kolejowym na Kolumba jedna wielka kałuża. Oczywiście w miarę upływu czasu ta sytuacja będzie się zmieniać, ale mimo wszystko trzeba zachować czujność i dostosować prędkość do warunków na drodze, by w tym całym galimatiasie nie doszło do kolejnych utrudnień i kolizji. A propos kolizji, to kolejna na S3, tuż za węzłem Dąbie w kierunku Goleniowa. Korek na A6 jest, trzyma już blisko około 3 km, stąd nie polecam przyspieszać, bo za chwilę będziecie musieli hamować. Tłoczno w Zdrojach, tutaj już zatrzymacie się na Batalionów Chłopskich w stronę Ronda Łanów Podolskich, ale także stoi Leszczynowa. A zator na Floriana Krygiera w stronę skrzyżowania w Podjuchach ciągnie się już przed mostem Gryfitów i kierowców przybywa. Powoli jedzie się trasą zamkową w stronę Prawobrzeża, w różnej części miasta. Później, tak jak patrzę, zwolnicie na Gdańskiej na wysokości elektrociepłowni. Nadal sporo zmotoryzowanych czeka na przejazd Eskadrową i Gdańską do centrum. Tam ze względu na przebudowę torowiska zamknięty jest skrajny lewy pas ruchu tuż za basenem górniczym. Polecam i sugeruję jazdę na suwak, by zachować drogowy savoir-vivre. Nieco zmniejszył się korek na Europejski, ale za to wydłużył na Ku Słońcu w stronę Ronda Gierosa. Ten sięga już skrzyżowania z Karola Miarki, a Santo stoi na całej długości w obu kierunkach. Mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje na drogach, trzymam kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: I po reklamie.
2: Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry. Tam remonty dwóch popularnych szlaków.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
5: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
4: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
3: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
6: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
3: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy, a w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
7: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
3: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na rysach 2 tygodnie.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dużo dzieje się dzisiaj na szczecińskich drogach. Przez obfite opady deszczu zablokowanych było, a i częściowo jeszcze jest parę skrzyżowań w centrum. Dotyczy to między innymi ulicy Kolumba pod wiaduktem kolejowym. Problemy dotykają także ulicy Derdowskiego czy Szczawiowej, a także dalej Tamy Pomorzańskiej i Dąbrowskiego tuż pod wiaduktem kolejowym. Tutaj także zaczyna się korek na Kolumba i ciągnie aż do Mostu Długiego. Powoli jedzie się ulicą Mieszka I w obu kierunkach. Teoretycznie nieco rozluźnił się korek na S3 i A6 w stronę Goleniowa, ale nie jest to nadal przejezdna droga szybkiego ruchu. Jeśli planujecie dojazd do lotniska, sugeruję szybsze wyjście z domu. Nadal sporo zmotoryzowanych czeka na przejazd eskadrową i gdańską w stronę centrum, a ten korek spowodowany jest remontem torowiska tuż za basenem górniczym. Tam zwężenie do dwóch pasów, wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu w stronę Śródmieścia. Bez zmian na energetyków tutaj nadal sporo samochodów czeka na przejazd w kierunku centrum. No jak i Prawobrzeża, tak jak patrzę. Stoi Nabrzeża Wieleckie od strony ulicy Kolumba, jak i Jana Skolna, a Wyszyńskiego to pewne użycie hamulca w obu kierunkach. Nadal duże utrudnienia na Kusłońcu w stronę Ronda Gierosa. To samo dotyczy Europejskiej, Dworskiej i Derdowskiego. Stoi także Santocka. Pocieszające jest to, że z każdą minutą, no teoretycznie, jesteście bliżej celu.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
3: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
5: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: I po reklamie.

0: sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To było i jest ciężkie popołudnie dla kierowców w Szczecinie, a to wszystko ze względu na burzę, jaka przeszła nad stolicą Pomorza Zachodniego i ulewy w różnych częściach miasta. Problemy nadal czekają kierowców na Derdowskiego, Tamie Pomorzańskiej czy Kolumba tuż pod wiaduktem kolejowym. Tłoczno także na Europejskiej, Dworskiej i wspomnianej Derdowskiego. Nadal stoi Santocka w obu kierunkach. Tak samo jest na Mieszka I, jadąc w kierunku osiedla Reda, jak i Placu Żyrockiego. Powoli zmotoryzowani kierują się trasą zamkową w stronę prawobrzeżnej części miasta. Musicie zwolnić na Gdańskiej i nie polecam dodawać intensywnie gazu. Korek na Eskadrowej i dalej Gdańskiej w stronę Śródmieścia bez zmian, ale pocieszające jest to, tak jak patrzę na tą mapę, że S3 i A6 powoli, ale zaznaczam powoli, wraca do normalnego ruchu, choć to nie oznacza, że można dodawać intensywnie gazu i przyspieszać do dopuszczalnych prędkości. No raczej poleciłbym ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku, bo nadal na drogach jest ślisko. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, kolizja za mostem Pionierów miasta Szczecina w stronę centrum, tutaj utrudnień nie brakuje, a teraz dodatkowo jeszcze takie zdarzenie drogowe. Mimo wszystko, każdemu życzę, by udało się bezpiecznie dojechać gdziekolwiek pędzicie, a kolejna pomoc drogowa powróci już jutro po 7:00. Na nią zapraszam już teraz w imieniu Jarka Fenglera. Tomek Janicki, pięknego dnia życzę i do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama.
2: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
1: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
1: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
1: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burzy i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o szóstce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. Błażej Kulesza.
6: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
7: To są paragony grozy.
6: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS.
7: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
6: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
8: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
6: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
9: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
6: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
5: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
10: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
5: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacyjne hity Super FM. Super FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Poniedziałkowy wieczór w naszym regionie zapowiada się filmowo i teatralnie. Czekają na Was seanse w najstarszym kinie w Szczecinie oraz muzyczne wspomnienie o ikonie polskiej estrady. Zosia Lichota, zapraszam. Kino Pionier zaprasza dziś na dwa seanse. Oczywiście tradycyjnie bez reklam i chrupania popcornu. O godzinie 19 w sali czerwonej ruszy głośna Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. To potężne, prawie 3-godzinne widowisko z gwiazdorską obsadą, bo na ekranie zobaczycie m.in. Toma Hollanda, Zendaya czy Matta Damona. Pół godziny później, czyli o 19.30 w kiniarni, wystartuje natomiast francuski thriller Mi Amor. Jeśli lubicie mroczne zagadki i klimat wakacyjnych Wysp Kanaryjskich z muzyką techno w tle, to zdecydowanie coś dla Was. A jeśli wolicie szybki wypad za miasto i teatr, to Wioska Artystyczna Janowo zaprasza dziś o godzinie 20.15 na wyjątkowy monodram muzyczny. Patrycja Zywert-Szybka przypomni tam postać legendarnej i niezwykle zmysłowej Kaliny Jędrusik. W Wiosce Artystycznej Janowo będzie można zobaczyć Kalinę znaną i nieznaną, bliską i daleką, zmysłową i purytańską. Bilety na to muzyczne spotkanie znajdziecie na stronie organizatora. Udanego wieczoru, a kolejne wydanie Super FM zaprasza już jutro o 10.30.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Wakacyjne hity.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje to nie tylko egzotyczne kierunki i zdjęcia z plaży. Czasem najpiękniejsze wspomnienia rodzą się tam, gdzie po prostu możemy być sobą. Dziś sprawdzimy, jak wygląda lato piosenkarki, autorki tekstów i finalistki 7. edycji programu The Voice of Poland oraz laureatki nagrody premiery podczas 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. A mowa o Ani Karwan, bo to ona jest dzisiaj ze mną gościem w programie Gwiazdy na lato. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dobry, dzień dobry, cześć wszystkim.
2: No to Aniu, na początek zapytam, jesteś już po wakacjach, przed, czy no, póki co jeszcze o nich nie myślisz?
3: Troszkę jestem po wakacjach, ale były na tyle intensywne, że rzeczywiście nie były takim klasycznym odpoczynkiem na leżaku pod palmą, raczej były takim bardzo aktywnym wypoczynkiem, troszkę chodzenia po włoskim mieście, trochę spędzenia czasu na festiwalu, więc w tym roku postawiliśmy z moją rodziną na taki aktywny odpoczynek.
2: Wspomniałaś, że włoskie miasto, czyli jakie?
3: Zwiedziliśmy przez 5 dni Rzym, chodziliśmy małymi uliczkami, zwiedzając zakątki wszelakie i spełniając też marzenia mojej córki, która bardzo chciała zobaczyć to miasto. A w następnej kolejności udaliśmy się do Rotterdamu na 50. edycję już festiwalu North Sea Jazz Festival.
2: Czyli cały czas po drodze z muzyką.
3: Tak, zdecydowanie, chociaż muszę przyznać, że przez ostatnie, już można powiedzieć w sumie 10 lat, raczej nie uczestniczyłam w wielkich festiwalach i w wielkich wydarzeniach i to był raczej taki mój pierwszy wyjazd i myślę, że tym samym to, co zobaczyłam też za granicą, to jaki poziom też zobaczyłam takiej kultury, która tam panuje, to będzie na pewno taki początek, taki zaczyn, mówiąc kolokwialnie, do tego, żeby spróbować właśnie w ten sposób też odreagowywać jakieś tam swoje zmęczenia albo stresy, obserwując też to, jak pięknie się wydarza muzyka na świecie.
2: To prawda. A powiedz, gdybyś miała spędzić taki jeden letni dzień bez żadnych atrakcji turystycznych, to jakby wyglądał taki zwyczajny dzień Ani Karwan?
3: No i tu chyba nie będę jakaś specjalnie kreatywna, ale taki dzień, w którym ja się czuję najbardziej swobodnie, to jest dzień w moim domu, kiedy świeci słońce, kiedy w końcu w wakacje nie pada deszcz, kiedy można posiedzieć na tarasie, kiedy mogę sobie w domu pogotować, zrobić zapasy. Ja uwielbiam robić przetwory i uwielbiam robić rzeczy na zapas do jedzenia. Bardzo się wtedy relaksuję i bardzo się zanurzam wtedy w taką sztukę kulinarną, która jest bardzo prosta tak naprawdę, bo nie lubię w sublimowanej kuchni, lubię wszystko to, co najbardziej domowe. Lubię w domu porządek, lubię jak wszystko jest takie bardzo, jak za dawnych czasów w latach 90., proste, zdrowe, naturalne, bez pośpiechu i bez jakiegoś takiego szczególnego planowania. No chyba, że trzeba zaplanować, żeby rano wstawić zaczyn na ciasto drożdżowe, a potem trzeba będzie go zrobić i czekać, jak się pięknie wyrośnie.
2: No to już jest co innego zupełnie. A kiedy i czym cię ostatnio lato tak naprawdę zaskoczyło?
3: Chyba zaskoczyło mnie to, że piosenka W to mi graj tak pięknie, szeroko się poniosła i że tak naprawdę cały czas gra gdzieś na playlistach fanów i w radiostacjach. To, że drugi singiel, Wiem co było warto, został też tak fenomenalnie przyjęty. Może to nie brzmi jakoś super marketingowo, ani nie robię sobie najlepszej reklamy, ale po wszystkich tych latach ostatnich singli, które wydawałam, jakoś nie miałam specjalnie oczekiwań, że te piosenki zrobią taką furorę i tym samym tak się bardzo cieszę z tego, że to lato trochę jest pod hasłem W to mi graj i że ta piosenka cały czas żyje swoim życiem i mam wrażenie, że dopiero zaczyna tak naprawdę nabierać tempa.
2: Żyje i ma się całkiem dobrze, słuchaj, bo także na antenie radia Super FM można ją usłyszeć. Także wspieramy cię, słuchaj, dzielnie, no.
3: To bardzo dziękuję za takie wsparcie.
2: A już jutro porozmawiamy o podróżach. Jakkolwiek by się o nich nie mówiło i opowiadało, to zawsze to będzie, no, chyba miłe wspomnienie. O tych wspomnieniach opowie już jutro Ania Karwan, która jest gościem w programie Gwiazdy na lato w Radiu Super FM. Aniu, dziękuję pięknie.
3: Bardzo dziękuję.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. Wiadomości Super FM.
10: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty. Mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
11: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
10: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
12: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
10: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwe źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
13: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
10: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawione są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
9: Wakacyjny hit.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie. Super FM. Sport.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orchus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a KUB Spaloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik Zabrze, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. A wracając do Mundialu, Hiszpania piłkarskim mistrzem świata została po raz drugi w historii. W nowojorskim finale Mundialu pokonała po dogrywce broniącą tytuł Argentynę 1-0, a finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Mundial i sam mecz finałowy podsumuje teraz Michał Waszkiewicz.
15: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia, co uroku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, halftime show, swoją drogą nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut. A że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodu do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Oddajmy jednak Hiszpanom, co ich, zagrali kapitalny turniej i zasłużyli na to mistrzostwo w pełni.
14: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią, mimo że Francuz osiągnął wszystkie wyznaczone przed nim cele. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału Mundialu, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem, czyli wspomnianą Hiszpanią 1-2. Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańską ekipą wylądował na lotnisku w Madrycie po godzinie 14.30, a w stolicy trwa wielka fiesta z udziałem według szacunków nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku. Kulminacja fety planowana jest mniej więcej na godzinę 21, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibes. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. A sam mundial, jaki był największy i najdłuższy w historii, to na pewno. Ale czy najlepszy? Tu zdania są podzielone. Ale nie ma wątpliwości, że wygrała go zdecydowanie najlepsza drużyna całego turnieju, o czym opowie teraz Michał Waszkiewicz.
5: Złóżmy hołd Hiszpanom. 8 meczów, żadnej porażki, tylko jeden stracony gol. W sumie są już niepokonani od rekordowych 38 spotkań. W finale nie pozwolili oddać Argentyńczykom żadnego celnego strzału na bramkę. Wygrali po dogrywce 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem, a obrońca Pau Cubarsi najlepszym młodym zawodnikiem. Sam mundial pobił wszystkie dotychczasowe rekordy, no ale to oczywiste, że pod względem liczby kibiców czy strzelonych goli był najlepszy, skoro był tak rozdmuchany. Patrząc na średnie, to już najlepszy na pewno nie był.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat, poinformowała jego rodzina. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Był też dwukrotnym zdobywcą złotej piłki, którą otrzymał w 1978 i 1979 roku.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: W wakacje dużo gramy, mało gadamy.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.